A radio racja, dzień z racja, u piatnicu 2 stycznika, 3 chwiliny zastająca do połowy na 16 godzinę u Polszczy i 17 u Białorusi, a to czas na to, jakby wskazać krychu bolsz pra nadworje. No i wreszcie można hawaryć heta z przyjemnością z uwagi na to, jeż to, kiedy pochledzieć na to, jeż to odbywaje co opuśnie dni, jakby nam wiarnula się amaleta. A u Polska białoruskim pamierzy się jasna i bez apatkał. Wieczer słaby, północno-wschodni, cisk u normie. Temperatura powietra pakul 110, kala 16, 19, 20 gradusał. Wieczorem będzie dalej jasna, a temperatura panizica da 16 gradusał. Noczu tak samo maje być jasna, z temperaturaj da 11 gradusał. Wieczer będzie lochki, cisk u normie. A zautra na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie dalej rankam jasna, a dnią pieramienna jawoblaczność. Temperatura powietra dnią od 17 do 21 gradusów. I nadal nie maje być apatkał. Toż to dumaju niektórym wielmi ważna je. A w naszym efiry jeszcze możecie pier одну пісню послухайте, а потім запрошую вас на спаткання з Яною Запольською.

0: Radio Race.
1: Heta był hurt Recha, praznik jakiś chwilin budzie Hanna Hitryk, a po tym budzie tak sama i Maryna Sawicka, jaka ja raz powiedzie, prakulturalna jeżycio białoruskiej diaspory, ale pakulż to, no z przyjemnością skażu wam niekalki slow pra na dworie, a ja no nie miania jeca, chociaż ja skazał, że to wiernula się leta, niekalki chwilin temu, a po prawdzie, kali pohledzieć za oknom, to my majem wielmi przychorzuju w osień, już usiąż taki na usich dzierwach, eta usio widać. A tak jak i raniej ja już gawarył u naszym pamierzy, jasna, nie spodziewałem się opadkał, wieczór słaby, południowo-wschodni, cisku normie. Temperatura powietra, co zrozumiała, z nadychodem wieczora poniżajeca, a wieczorem będzie dochodzić jana do 16 gradusów. Noczu tak sama maje być jasna, a temperatura będzie do 11 gradusów. Wieczór dalej lekki, a cisk dalej u normie. Zautra u naszym pamierzy rankam maje być jasna, a dniom pieramienna w obłoczność. Temperatura powietra dniom od 17 do 21 gradusów.

6 chwilin zostaje co do 18 godziny u Polski, w 18 u Białorusi i do nowego wypusku nawinał, jakie aresztuje się dnia Wolalajewskaja. A od tych, jakie ja Jana proczytaję, a 18 taj poczujecie mi szynszym, że u Białorusi powieliczyła się kolkaś retranslatorów, jakie ja dopomagają Rosyjskiej Federacji atakować Ukrainę. А Латушка рассказал про 11 спробов вербования ягонных поплечников за один месяц. Больше новинал про 5 с половой хвилины.

0: Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Dzień z racja i u piatnicu druga kastrycznika nabliżaje co już do końca. Jeszcze spotkajcie się siądnia z Witalom Cygankowym i opalit hitam, ale nie opuskajcie nas. To już to kończajca dzień z racja i nie świadczyć to kończajca wieszczanie białoruska Radio Racja. My wieszczajem krucha sutaczna. A już pośle 18 godziny budu zapraszać was, nasze ja, siabry z Euro Radio, będzie ta programa Euro Zoom, a potem od 19 godziny już będzie z wami Kiryl Malachowski, jaki zapraszajem na wieczór z racjaj. A kiedy zakończyć sa wieczór z racjaj, dalej zostawajcie się z nami, bo pacznie ca noc z racjaj, a pacznie ca ja na programa i kola dzion z Baradoi, jakuju rychtuje dla was Aleś Dubawiec. Takżto da ad ranku, da noczy, ad noczy da ranku możecie być razem z białoruskim Radio Racja.

Urządolki w 8 chwilin zostaje co do 18 godziny u Polski, 19 u Białorusi. Do nowa pusku nawinał, a sierot ich nie praczytaju tolki dnu. Pryznali palić wiaźniami jeszcze 12 człowiek. Bolsz nawinał, zrozumiela praczytaje dla was Walela Jełskaja, a budzie heta użo nie u zabawie.

martwy dzień. Chcę mieć wszystko albo nic, nie będę żyć na ból. Zmieniam ten kiepski film na piach spod kół. Żadna korzyść zyskać świat, a duże stracić, więc ruszam stąd jeszcze dziś. O wszystko gram, żeby